0: mangani ngeno khali no jango ya Afrika Zimbabwe rikadiva e na na chironda chine chikala Zimbabwe ya Robert Ramabindu wange na mfumakadzi e na vhane vha kupopisa bupo muruchele nene
1: na zwi
0: ya
1: mafungo no vha vhanga manda the big dude
0: ngamang
1: ya zwino zwezwini wabudi ya zwino zwezwini kho amba kha ilinoni langa pa Zimbabwe hai mushumo wa mburungo wo tshimbira zwavhuḓi nga maanḓa na vhana vha vha hone hanefho na vha muṱa na vhone mupresidente wa la Zimbabwe vha vha hone hanefho vha tshi khou bvela phanḓa na u fhelekedza muṅwe wavho nga nnḓani ya zwezwo ri dovha futhi ra vha na mafhungo manzhi ane a khou itea hafhanoni kha lino ro thoma ra fhira kafa
2: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS mobile app zwini pa tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso. Fhedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS at your service.
0: Kha bandirani. Kha zwa na tshifhinga minute ya 10 uri vha kawara ya vhusumbe rushaka rina numisi yote. Hapa ndiyo ne haya ni vhatshetshele si hotel hotene vhakanda vha vha tshi khou tshetshele si mbeka ya mushumo. Rikoro ro batanganedza rina sa tshigwada TRT. Manji ya hone hapa musumbe ro wana musi ri sedzana na yane ra vhidzo ri kha vha denao hashtag kha vha denao vha ada khou bva kha vhone. Apione vha nga amba ngao ne ri a tanganedza ne nga kha vha ḓe nao ndi sa vhona okay ndi kho amba zwiambaro ndi kho ṱoḓa amba nga zwiambaro ndi vhona nga zwiambaro zwa zwe zwa madzina ne hezwi zwiambaro zwa madzina ndi tshi zwivhambedza na zwiṅwe na zwine zwiṅwe zwa hone wana uri a zwina madzina ndi ita ndi tshi vhona nga ri huṅwe vha khou ḓi tou renga uri tshiambaro tsho ṅwalwa dzina ḽifhio fhedzi ari ri khou amba nga malabi a hone o shumisiwaho u ita tsho tshiambaro kana matirela wo shumisiwaho u wana uri zwa vhukuma ndi zwo ri a u wana phambano ino topi kheyo u tshi vhambedza na tshiambaro tshiṅwevho tshine tshi nga ḓivha dzinavho ḽi tshi si naḽo ngori arali i tshi nga ḓivha kha musi tracksuitu
1: rabi ḽa hone ḽi fana na tracksuitu i si na dzina
0: auwa
1: zambola pofetu
0: chalenga no chenuluwa zwone
1: huko dura mini magandiso
0: ei ndizo gandiswa wa kana dzi kwa mora vhathu ndikuri vamba zwine nda khovona kha tshipinga tsha zwino tshipinga chino chine raba khacho nga uri mutatsano ndi muhulwane kha madzina zwiambara u tova mutatsano muhulu vhukuma ndi vhona ndi tshivhona ngari na zwezwo zwa madzina zwi kho ḓivho wa dirwo chi wa chirwo chi ambara wa wana uskoto chi ambara zwinondo ya gai chi sa tuchenulu wana chone wa mbo ḓi thoma u ḓi vhudzisa mbudziso ngori habe tshihulwanesa kha izwi zwiambaro ndi tshori ni wana uri ndi dzina lenelo na uri chokwata ati na uri chokwata ndi tshiambaro chokwata tshinda tshinga tavhanyo tahala
1: ni a ḓivha nne ndi vhona ngari ri tshida kha mafhungo yanoni ndi vhona ngari zwine zwa kanganyisa vhathu ndi mafhungo a uri vhunzhi ha zwiambaro zwa madzina hono vha na vhathu vhane vha vho zwitshoṱela vha vho ita mafhungo ita zwavho
0: ḽanga ndi heḽi
1: lune zwi sala zwi tshi nga ri kha musi ndo kuvha hezwi zwine na khou amba uri zwi hone zwiambaro zwine zwi vha zwi zwa thengwe khulu nga nḓila ine na hu story a zwi na wana labi ḽa hone ḽi tshi konḓa nga maanḓa uri ḽi ḓiwane ḽi khou tshenuluwa fhedzi ngauri hano maḓuvha hono vha na mamaga aya ane a khou ita zwiambaro vha dzhenisa madzina a si yone ndi uri a ri tori a vha tsha ita zwa vhukuma vha vho ita zwiṅwe zwa fake nga hafhanoni zwi sala zwi tshi khou ita uri na musi u tshi renga u pfha u nga ri kha musi a si zwa thengwe khulu kana malabi a hone a si yone
0: hango khwaṱa thaidzo yanga ndi uri na musi ni tshi khou renga zwiambaro hayani hazwo zwezwo zwa madzina u khou ḓi tshenuluwa na zwezwo ndi khou amba tshi tshiambaro tshi tshipindi tsha dzina ḽikene nune na tshi renga hanefho hune tsha pfhi tshi rengisiwa hone ni khou vhuya natsho ni tshi ni tshi kuvha ni khou tshi ambara ni tshi to ambara luvhelo raru na luṱanu na zwi vhone zwo mmbo hapa fhethu muvhalo u khou ṱuwa mavhana ni khou amba ndi zwithu zwine zwa kha zwiambaro kale na ni tshi wana uri a zwi khou itea hezwo ndidi busa zvino ri kani marabhi here angaba kushuma vanova na mbambe khurwani uri marabhi uvoso kushuma neya apio na apio ane navane vovene vakuita zvezvo zviambaro zvine zvasituva na madzina vakodzishimisa marabhi ane ofana ngori arare zvote zviko chenuruwa kana zvava na wana zvichibva muvara kana na wana chibva tala zvitoni buza zvori auchashimiswa materiyara une nava nechikoravera uri ushimisiwe wone navanoamba richisina dzina na wana chikodi nifara zvavudi kani ngori chadzina ni awana vanji vachitaura bvi achibvuri wechidzira chimubiri
1: na zvezvo mara pedzi ndivona ngari humwe rikakiswa nanga mavengere neamaurwane ngori ahone na mavengere maurwane ene hakuringisa zvithu zvaguma
0: achiko uko ringisa zviambaro zvine azvingodanga ndira zvinokachinyara zvino hapo zvino ndiyona riko vana muchinyara rianisedzurusa zvino ari nekuita zvezvo rianisedzurusa enigma sadness kaparapara fm ndira dzoreva mapfungo neawara yavusumbe vachecheresini macheloni alangwa cha

0: Gwa Christopher, ningadzishumura zvadavapo zvaita. Vari vana furupera vana tembori vangadova vatangana. Yadara Christopher Matogo Panapara FM 10 minutes after 4 chipi warikuri vangabanda mapunga wari yavo na kana mbekanya mushumo wa dziro atevero kela nga wari ya 5 todza wari shori hafu ubvere pala kha wari yavo na huzipfa chipi wa given rachedana zvambori udori teri shori hafu vana pala kha wari yavo na ari tswele uri na shori awara ya butano yone rda vari chikopfa apio kana mbekanya mushumo wa dziro.
1: Okay, anana zvimwe vatu vashu pedzi rina pungo na mosi linere kodore bone barumere dzi voice notes kana mbori yashu ya WhatsApp rikamwedzi wabiendi zvine zoi rekodori ravelese dzikakati dzine dzaitiwa pa magondoni vone khavari vudze uri vono vhuya vatangana na dzikudano na zvine zwo vha khou reila pa magondoni vato talutshedzo ro itia mini ni vhona vhathu vha tshi bvisana zwigidi tshimwe tshifhinga tshivana dzitsemano huna zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine zwa itea nga nṱhani ha uri vhathu vha fhelela na mbilu zwino vhone kha vhari vhudze uri tshenzhemo yavho zwi ḓa kha magondoni ndi fhio.
0: Uri vho no vhuya ḓiwana vha tshi khou ṱangana na khakhathi dza zwa magondoni henefho na vha tshi vho sumbana nga minwe hu tshi vho bva zwigidi nahone ho vha ho itea ndi zwavhuḓi vhuḓi ho vha ho to itea mini
1: na thandululo vha ri vhudza uri ho fhedza ho itea mini.
0: 0728978325 0728978325 rifinga vhone henefho uri navho zwi bva nga nḓila ḓe ndi lone fhungo lashu ḽa ḓuvha ṋamusi kha ene mbekanyamushumo ya dziro wanga maanḓa ri tshi khou lavhelesa uri kha hono ṅwedzi une wa vha ṅwedzi wa zwa vhuendi ya founa mu TP dzi na half minute u bvela pela kha awara ya vhuṋa Piano City Monday nga Musumbuluwo kha mbekanyamushumo ya dziro ndaa.

dzina langa ndi Firas Khan limana na Chandra ndi ramuzika shumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what if sambe kanyo mshumo ya dzia rowa 326 vana DJ Shh. Chikoli pa. Chikoli pa. Minano.

zwikolo zwoṱhe zwi tamaho u dalela tshiṱitshi tshine vha tshi funesa tsha Phalaphala FM u ṱoḓa u vhona vhashi khathihi na kushumele kwa radio. U dalela tshiṱitshi tsha Phalaphala FM zwi vha hone nga Labuna fhedzi. Vha rumela luṅwalo lu re na zwidodombedzwa zwa tshikolo. Nga khalo, hu fanela u vha hu na ḓuvha na tshifhinga, dzina ḽa tshikolo, balo ya vhana na miṅwaha ine vha wela khayo, balo ya vhathu vhahulwane vhane vha khou tshimbila na vhana.